0: Fajnie cię sprawdzam co najczęściej.
1: Clear. Start across your name list.
0: Yeah, you are not there.